0: Kaita din skaruna taka, nie tu aż pamanta ruras pan. Pai pak singa pika usaita pukurka. Chai manta nirunaka, nie kausanata kajarika.
1: Ai, aż kazaki zamikan. Nie kanciwan tandaza kausaku, aizuka. Kai pachapi sakishpa, nie rin.
2: Ama jakiritu nyanit, nie kanciwa kaya punza ima tukuna kaskataka. Mana Maria.